0: Asato Tato Ato Say Say Toluato is Asato 0813355938. Hello?
1: Mommy Light! Ututama!
0: Ututama!
1: Onye mehe dika mega Chineke nechere mo echichama onye nda dika mega Chineke nechere mo echichama Mommy like
0: beke mo agede de cha cha beke cha cha garadi mo cha cha. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Otutu ama o ya maraga mebolachi.
2: Eh, ama mami bi agbogun anta.
0: Eh, mami bi.
2: Eh, di o tele.
0: Apotana mi mera nguni ye.
2: Bakona na hoke ko enkende.
0: Oh, hell. Ndo.
2: Ebe ya la mi.
0: Mi se ma gwe me ki komo mi.
2: Right, so I'm fine.
0: Ana ya na eku oyoyo. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen